0: news. Ka-ching.
1: Poletna jutra na Radiu 1.
2: Tako lepo je, kad se zjutraj sonce zbudi.